0: mune nge muneni amana kadai ndai gona kuimba ini ama indi wona zgorine amana ga amana nekuti zvimwe zvinhu zvandobva ndafunga so zvandobva ndafunga so
1: aha warichi
0: anzi